0: na trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

ja ciągle pytam. Ty odpowiadasz czasem po dniach paru, co trwają lata. Czasem po latach, które trwają jak wieczność.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

barki. Leżaki, fajki. Ja na bok schowany. Ręce w kieszeni, parki. Leżaki.

0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Witamy się z wami po raz kolejny, tak, po przerwie. Nie było nas trochę, robiliśmy inne rzeczy, działo się, jest co opowiadać. Częścią tych opowieści się podzielimy dzisiaj, tak. Dla słuchających w Radiu Aktywnym, tak, w sobotę u nas dzisiaj jest środa. Tak, i nadajemy, jak ty to zawsze mówisz...
1: Z Dungeonu.
0: Z Dungeonu, tak. A witam się z wami dzisiaj.
1: Gorki.
0: Wraz z kapitanem.
1: W 397 odcinku przyspieszonym, po krótkiej przerwie.
0: Tak.
1: Bo się działo, kapitanie, my kapitanie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak jest fajnie, jak jest ten, jak się działo. To był dobry kwiecień, naprawdę to był super kwiecień. Mieliśmy trzy duże, znaczy my przynajmniej na trzech dużych imprezach zdążyliśmy zawitać. Mieliśmy Beatboat, mieliśmy
0: Replay Fest
1: i mieliśmy jeszcze Festiwal Fantastyki. Ja zawsze mylę nazwę, no ale to wiadomo, co
0: Warszawskie
1: chodzi.
0: Warszawskie Targi Fantastyki,
1: tak. On dokładnie, no kapitan jest, nie był, a o wiele lepiej, no to jest niesamowite. No dobrze, mój kapitanie.
0: O, przypomnę to ci po audycji, opowiem właśnie ten dzisiaj taki w pracy, ten, ale to fajne rzeczy.
1: Smaka już narobił, nie?
0: Tak,
1: trzeba
0: wytrzymać do końca.
1: No, smaka narobił i tyle, nie? Trzeba wytrzymać do końca. No dobrze, okej, okay, ale bez tego wytrzymywania do końca. Mieliśmy sporo wydarzeń, sporo się działo. Zgieraczkowa i innych rzeczy, powiem szczerze, że teraz tak na szybko sobie porozmawiamy na pewno za tydzień o NTE Never to Everness, jakoś tak, kolejna gacza, ale powiem ci, że jakoś mnie tak skusiło, mówię sobie, a jakoś dawno tak nie grałem, nie? I tam wiesz, o GTA.
0: No wszyscy żyją GTA.
1: Tak, no i tu się okazało, że to z tym GTA to nie ma aż tak dużo wspólnego. To jest kolejna gacza, ale jest o dziwo parę fajnych pomysłów, parę fajnych mechanik, które na przykład, nie wiem, czy słyszałeś o PT 50/50. Losujesz postać i musisz tam, wiesz, po wylosowaniu, po iluś tam otwarciach tych paczek czy innych tam pierdoletów, okazuje się, że masz 50% szansy, że ci wypadnie ta postać, którą chciałeś, albo 50, że, albo inna postać na odpowiednim poziomie do niej. No a tutaj jest takie, nie wiesz co, stary, już jak sapeć, już tak 90 razy losowałeś, dobra, to już my ci damy tą postać. No to wydaje mi się, że taki bardzo sympatyczne, że już jest takie, dobra, już masz, idź już po prostu, już ten.
0: No i to takich, całkiem zacnie.
1: No i takich mechanik powiem ci, że jest parę. No i właśnie było miło mi, że tak powiem, zobaczyć. Oprócz tego mamy finał The Boys i parę innych rzeczy, natomiast my teraz na szybko, kapitanie, podsumowanie kwietnia, imprezowe, gamingowe.
0: Tak, działo się. Najpierw w moim wydaniu, no to był Replay Fest, który...
1: No tak, był najpierw Replay Fest.
0: Tak, najpierw był Replay Fest, czyli...
1: jak Pixel Heaven 2.0, tak, dużo osób tak to kreślało.
0: Znaczy, trochę tak, moim zdaniem trochę jednak w tym festiwalu brakowało bardziej tego ducha indie, bo okej, mieliśmy stare kompy, mieliśmy prelekcje, ale tak naprawdę tych stanowisk, gdzie można było pograć w te gry, które ludzie gdzieś tam sobie polepili w domach, było mało. Plus, no, układ sal był dosyć niefortunny, bo na przykład ja bym wolał, żeby wziąć właśnie tych wystawców, którzy byli, i ich przerzucić do tych salek na górze, na antresoli, a tak naprawdę te komputery 8-bitowe, to wszystko zrzucić tam do głównego holu, do głównej hali w szkole filmowej. I to by moim zdaniem miało trochę więcej sensu. No ale cóż, no, jest tak jak jest, żeby było zabawniej. W trakcie Beatboatu rozmawiałem z jednym z organizatorów. No i tak, doszli do podobnego wniosku. No ale zobaczymy, co będzie dalej.
1: Znaczy ja bym tutaj, broniąc trochę, wiesz, mógłby ktoś powiedzieć, że mógłby być problem z podłączeniem, ale tam braliśmy udział...
0: Ale podłączeniem czego?
1: Sprzętu, ale tam braliśmy udział w paru tych...
0: Game jamy,
1: nie? Więc tak. tam jest cała infrastruktura, żeby wszystko podłączyć na dole. Ciekawe widzenie, powiem twoje. Zwłaszcza, że pamiętasz, w latach poprzednich było już tak, że tam niektórzy wystawcy już byli w tych salach, na przynajmniej tak. Na parterze po bokach, nie? Więc tutaj faktycznie rzucenie ich na górę to też jest dobry pomysł. Ja tutaj... Dobra, kontynuuj.
0: Tak, i Replay Fest byłem 2 z 3 dni, czyli w piątek i w sobotę. Byłem zaskoczony, bo tak naprawdę pojechałem w piątek z córką z takim zamysłem, o, dzisiaj będzie mało ludzi, no to na spokojnie, ona sobie pochodzi, pomaca, popstryka, wszystko. No tak, i rzeczywiście ludzi było mało, ale w sobotę było wcale nie lepiej. Więc tak, nie wiem, czy ludzie nie wiedzieli, czy nie kojarzyli marki. Moim zdaniem też trochę samo promocja w mediach była taka, powiedzmy, bardzo oszczędna, więc myślę, że tutaj to też stanowiło pewien problem. Natomiast no, to, że ludzie przyszli, część wiadomo, gdzieś tam cały czas po Pixel Heaven jeszcze, no.
1: Niektórzy mieli moralniaka, tak.
0: Moralniaka i tak dalej.
1: Tak.
0: Więc myślę, że to też o to poszło. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, że to było organizowane w szkole filmowej, więc trzeba iść na pewne kompromisy. Fajne jest to, że rzeczywiście prelekcje odbywają się w sali kinowej, co jest mega, bo żadnych pogłosów, dudnień, nic. No, akustycznie jest świetnie. Turniej w Sensible Soccer też się odbywał. Człowiek ten, który w zeszłym roku Deluxe Jump komentował, robił to w perfekcyjny sposób, po prostu szczerze, gdyby tak komentowali komentatorzy piłkę, to bym oglądał piłkę dla słuchania komentatorów, bo było po prostu no, miodnie, super, z żartami i tak dalej. No, to zaplecze gastronomiczne, skromne. Moim zdaniem brakowało trochę, okej, mieliśmy krzesła, które pierwszego dnia były ustawiane jak krzesła właśnie w sali kinowej albo w teatrze, frontem do food trucków, jakby, nie wiem, jakieś przedstawienie, tam nie wiem, kukiełki czy coś, jakieś pocynki miało się dziać, to jest tak, że trochę z tego śmieszkowaliśmy. No i wiesz, i ci ludzie, część siadała na tych krzesłach, część siadła na stojąco, no ja wiem, że jakby były stoły, to by duża część rano przyszła usiąść i by tak spędziła cały dzień.
1: Tak jak było na poprzednich edycjach.
0: Tak, jak na poprzednich Pixel Heavenach. No ale jednak, no moim zdaniem to by było lepsze rozwiązanie. Co tak naprawdę mógłbym, minus, moim zdaniem minus, to był taki, że okej, były koszulki, spoko. Koszulki były wystawione, tam przy samym wejściu, na tej recepcji, gdzie się odbierało wejściówki, bilety i tak dalej. No i był pewien problem. Były koszulki wystawione, były oznaczone rozmiarami. Tylko co się okazało? Te koszulki są dla supporterów. No, jak zostaną i przyjdziesz jutro, to będzie można kupić. Bo, wiesz, no... Chciałem, no ale nie wyszło, więc tak nie, ktoś pewnie ostrożnie policzył, tak żeby jednak nie wtopić w tym biznesie. No i było jak było. Widziałem, że koszulki wisiały do końca, tylko że wisiały takie, żebym się nimi obwinął 3 razy, więc to jeszcze nie moja... Ja wiem, że to nie moja ostateczna forma, ale jeszcze trochę to wymaga, żeby w taką koszulkę się mieścić komfortowo. No to taki moim zdaniem minus, który gdzieś tam mnie trochę zirytował. Plus kolejna rzecz, nie wiem co to za mega mózg na to wpadł, żeby zapraszać laskę od striptizu na imprezę dla nerdów.
1: Znaczy to była kiedyś norma i nadal jest poniekąd
0: ale w PSX Extreme, gdzie oni są powiedzmy specyficzni.
1: Znaczy jest... nie, PSX Extreme Party, bo to też nie jest tak, to było na PSX Extreme Party, sama pani tańcząca, to nie wiem, czy nie jest nawet ta sama osoba.
0: Chyba tak.
1: Ona nawet, przecież była kontrowersja w tamtym roku, co mówiliśmy, ona nawet sama broniła, że dlaczego ludzie jej bronią, skoro ona sama promowała to i ona to sama robi i ona nie miała z tym żadnego problemu.
0: Ja nie widzę, jaki to miało sens, bo okej, to, że zapraszasz, nie wiem, John Herr przyjeżdża i koncertuje, spoko. Wpisuje się w klimat imprezy. Nie wiem, w tym roku grał Skip Aceman, wpisuje się w klimat imprezy. Ale laska świecąca 4 literami, no...
1: To jest, słuchaj, już nie pytanie do nas. No to jest, pamiętaj o tym, że ta cała impreza to właśnie, wiesz, dużo osób określa to jako Pixel 2.0, tak? A tutaj już kontrowersje, niekontrowersje i inne sprawy, to wiesz, my odłożyliśmy na bok, poszliśmy, sprawdziliśmy. Nowa ekipa.
0: Znaczy powiem ci tak.
1: Stara ekipa, bo to
0: ja
1: też jest tak,
0: poszedłem
1: różne słowa.
0: Bez obciążenia, w sensie całe, tak, ja nie też, wiem, jakieś niesnaski i tak dalej, tak. Wiesz, emocje, to wszystko zostawiłem w domu. Poszedłem, nie wiem, idę, zobaczę jak będzie. Tak naprawdę główną motywacją było to, że córka dziurę w brzuchu wierciła, kiedy Pixel Heaven, kiedy Pixel Heaven. No to skoro jest, no to idziemy. Tak, to był właśnie piątek. W sobotę, tak jak już mówiłem, tych ludzi wcale więcej nie było, co z jednej strony było minusem dla organizatorów, bo jednak, wiesz, impreza, budżet...
1: Musi się spinać, nie?
0: To cash flow jest... musi, wiesz, płynąć, natomiast jeśli chodzi z perspektywy odwiedzającego, fajnie, bo nie było tłoczno, nie było duszno, można było usiąść, pogadać, powstrykać w te komputery i tak naprawdę miło spędzić ten czas. Na oficjalny after nie dotarłem,
1: Znaczy, żeby nie było, pozdrawiamy tutaj Stary Gracz Podcast, na którym tak naprawdę, który zrobił w Chaosie imprezę w sobotę właśnie. Tak. I z tego, co widziałem, bardzo duża ilość osób po replayu zjawiła się na tej imprezie. I to była bardzo sympatyczna impreza. Tak.
0: Znaczy właśnie tutaj, jak już tak idziemy, no to sama impreza Starego Gracza spoko. Lokal, ja wiem, że żeby wpisywał się w klimat i tak dalej, ale wybrany dosyć niefortunnie, bo zwyczajnie nie był w stanie pomieścić ludzi.
1: Tak, no, znaczy...
0: Wszyscy sobie nawzajem siedzieli i stali nad głowami, więc tak... Okej, okay, no.
1: Znaczy to jest ten moment, kiedy chaos pada ofiarą własnego sukcesu, to już są w centrum. Tak, wychodzi trochę chaos, bo jest, on jest za mały na większe imprezy.
0: Na tego,
1: tak?
0: Tego typu imprezy.
1: Tak, jest nawet to jak co. To jest znaczy, się,
0: bo... Ale wiesz, gdyby to przearanżowano trochę inaczej, bo.
1: No tak, tylko.
0: Były stoliki, pod które można wsunąć krzesła, nogi, kolana, a nie, że. Ja wiem, klimat, ale siedzisz. Masz krzesła wokół skrzyni na amunicję, to zajmuje strasznie wszystko dużo miejsca i jest niekomfortowe, nieergonomiczne, więc tak słabo to trochę działa moim zdaniem. Natomiast no, sama impreza spoko, chillera, na luzie, pogadać, posiedzieć fajnie, więc pod tym względem spoko. Tak, to tyle jeśli chodzi o Ripley Fest.
1: Nie no, ja bym dodał, że wiesz...
0: Znaczy z mojej strony.
1: Tak, ja powiem tak, daliśmy kredyt zaufania, tak jak wiele osób. Wiele osób też negatywnie od razu się nastawiło do tej imprezy i niestety to było widać właśnie po ilości osób, a niestety to jest wiesz, takim perpetuum mobile, nie? Nie ma gości, nie ma ludzi, nie ma imprezy i tak naprawdę...
0: Paragraf 22.
1: Tak, i w tym momencie trochę było tak, że było luźno i fajnie i można było przyjść, tylko że to się zrobiło tak jak w poprzednie dwa piksele to były mniejsze imprezy, tak samo tutaj to też zrobiła się z tego mniejsza impreza i z jednej strony wiele osób chciało mniejszej kameralnej imprezy, natomiast problem w tym momencie polega na tym, że dochodzimy do takiej, wiesz, dychotomii, gdzie mamy małe imprezy, gdzie na 200-300 osób max i mamy imprezy na 30 tysięcy osób, tak? Bo zobacz, przez wiele, wiele lat na przykład to też jest było to, co jeździliśmy na Pyrkon, tak? Pyrkon nie był tylko, znaczy Pyrkon był...
0: Ale
1: było Pyrkon, PGA, było Pyrkon też PGA, okej. Okay. Ale wiesz, o co chodzi, były dwie duże imprezy...
0: Ale wiesz, teraz Pyrkon zdarzało się, że był... Nie, PGA jest Gicem razem, dobra. No ale tak. Wiesz, to jest trochę inny kaliber imprez. Tak no naprawdę właśnie. Pixel w latach świetności był też chyba, pamiętam, że nawet jak ktoś tam szacował, że to była największa tego typu impreza w Europie Centralno-Wschodniej.
1: Tak, nadal, że tak powiem, może już nie jest największą w Europie, ale jest największą w Polsce, co za chwilę też podkreślimy, to też jest zabawne. I tak jak mówisz, nie było w Warszawie i ja dlatego kibicowałem, czy to był Pixar, czy to był jakikolwiek Animatsuri, czy jakakolwiek impreza. W Warszawie brakowało takiego, wiesz, takiego walnięcia z grubej rury, tak? Takiej imprezy, która by przekroczyła te 5 tysięcy osób, 2 tysiące osób nawet. Zobacz, pamiętasz, jak opowiadaliśmy, ile razy Pixel to były takie, wiesz, i w pewnym momencie się okazało, że padli ofiarą własnego sukcesu 2 lata temu, wiekopomne stanie na słońcu i zgłoszenie imprezy i w ogóle i duże problemy. Udało się zrobić w następnym roku? Tak, udało się teraz zorganizować, udało się zrobić już replay. I wiesz, ja się cieszę, tak? Tylko właśnie chodzi o to, że w tym momencie to już nie jest tak. Teraz już jest konkurencja, tak? Zobacz, właśnie w tamtym tygodniu mieliśmy Targi Fantastyki. Będzie teraz w lipcu Animatsuri. Po drodze będą jeszcze inne imprezy, które już nie będą małymi imprezami, ale... będą z grubej rury. I ten gaming będzie doklejony z boku, wiesz, ale będzie.
0: Ten gaming, który jest na warszawskich Targach Fantastyki, to ja na przykład będąc chyba w zeszłym roku, odniosłem takie wrażenie, że to trochę jest na doczepkę pod tytułem, dobra, zróbmy coś, żeby przyszło jeszcze więcej ludzi, bo podobnie było na targach chyba rękodzieła, coś takiego, wiesz, ludzie z tymi koralikami, naszyjnikami, nie wiem, ręcznie kutymi mieczami i tak dalej, a tu z boku masz kolesi z grami na Xboxa, no to tak.
1: No ale wiesz, to też jest kwestia taka, pamiętaj, że teraz już nie jest tak jak kiedyś, że człowiek jechał, wiesz, pamiętasz, była kiedyś giełda komputerowa, nie? Mm-hmm. Teraz takie osoby, które się zajmują tymi stoiskami, też mają przerąbane. Własny samochód i jedź. A raz impreza w Koszalinie, raz w Łodzi, raz w Warszawie i co tydzień jeździ, i musisz jechać na inne te. A kiedyś to było tak, pojechał na jakieś jedne, wiesz, na jakiś jeden konwent, a potem co tydzień jechał w sobotę, niedzielę na giełdę, wystawiał się z tym swoim stoiskiem i na spokojnie był w stanie, wiesz, narobić, wykręcić dochodu, żeby na cały tydzień starczyło. A teraz to tak jak na przykład ludzie mówią, o Jezu, no, no food trucki jakie drogie. Z jednej strony zgadzam się, że food trucki są coraz droższe.
0: No wiesz co, to zaraz do tego dojdziemy.
1: Ale, ale też licencjonowanie w ogóle tego towaru i w ogóle tego wszystkiego i wiesz, i w ogóle też płacenie placowego, bo to też jest, nagle się okazuje. Według mnie największą patologią większości imprez właśnie, wiesz, takich konwentów, nie konwentów, jest to, że one jeszcze sobie biorą kasę od tych ludzi, zamiast pomyśleć o to, że jeżeli będzie mało food trucków, które będą dobre, to nie będzie bazy. A jak nie będzie bazy żywieniowej, to ludzie za chwilę opuszczą imprezę.
0: Na replayu oba food trucki, które były, to należały do jednego podmiotu.
1: Tak.
0: Więc konkurencja żadna, no chyba, że sam ze sobą, nie? Który no, ja wiem. Lepszy. I były frytki i w drugim...
1: Grosy.
0: Chyba grosy były.
1: Tak.
0: Frytki... Frytki okej, ketchup nie okej.
1: No ale widzisz, to jest dokładnie to, co mówię. Jeżeli nie ma bazy, to ludzie idą, akurat tu też jest problem replaya, że obok jest restauracja tak, włoska.
0: To, ale wiesz co, moim zdaniem to nie jest problem, bo masz do wyboru albo trochę za drogie frytki, albo pizzkę w cenie frytek, więc tak, wybór należy
1: tak,
0: do
1: ale
0: siebie.
1: Widzisz, i to jest to. I na przykład to też mnie bawi, bo na przykład nie pamiętam, czy wspominałem właśnie, jak był CD Action Expo w tamtym roku, w październiku, tak? To był wrzesień, październik. To słuchaj, to tam kolekcja food trucków, bo jeszcze był festiwal food trucków. To też było fajne, że zrobiliśmy jednocześnie jedna impreza i druga impreza, nie? Żeby były jednocześnie. I tam te ceny nie były zabójcze aż tak, a jednocześnie też różnorodność była taka, że były zrobione dwie długie alejki i ja chodziłem i w zasadzie, o nie wiem, teraz to może bym zjadł, nie wiem, kuchnia meksykańska, teraz może pizza, może coś tam i wiesz, człowiek się czuł takie, może nie to, że dowartościowane, ale taki, że masz wybór, nie, że jest super, jesteś zaopiekowany przez organizatorów, bo masz dużo do wyboru. I zobacz, pamiętasz, jak kiedyś Pyrkony wyglądały?
0: Tak, właśnie chciałem wspomnieć.
1: Piwko,
0: że kiedyś na Pyrkonie
1: jedzenie,
0: wiesz,
1: różne.
0: To był zawsze pawilon czwarty, jedzenie, food trucki, nie food trucki, okej, kolejki duże, ale wiesz, to też z drugiej strony, gdyby postawiono dwa food trucki, takich na replayu, to by ludzie zjedli organizatorów żywcem. Tak, to musiało być jednak, wiesz, rozładowane trochę bardziej. Nie wiem, czy pamiętasz, jak w Ptaku, jak były komikony? Komikony.
1: Tak, komikony nasze, ojejku, ja
0: jak
1: wspominam.
0: Też były 5 czy 6 food trucków przyjeżdżało, różniastych tam z jedzeniami. Jak byliśmy w zeszłym roku na festiwalu komiksów i gier w Łodzi, też chyba były 4 czy 5 food trucków różnych, więc było w czym wybierać. No tutaj, wiesz, no mało... Pixel. Replay mała impreza, więc no mało food trucków.
1: No. No, znaczy wiesz, w poprzednich latach im jeszcze jak był to Pixel, ja wiem, że ktoś powiedział, bo to nie ta sama impreza. No dobrze, ale tam food truck w tym roku był dokładnie ten sam, co w poprzednich latach. No jednak mówię, jak nie ma bazy, to trzeba poprawić, tak? To też ludzie zaczną uciekać na boki, a że to jest centrum Warszawy, no to wszyscy się rozejdą, tak? Pójdą, wyjdą z imprezy i wrócą. Może to też jest...
0: Ale szczerze, to też jest dobra opcja, bo tak naprawdę...
1: Tak, no masz niedaleko galerię.
0: Ktoś się chce, więc... nie wiem, córka, fritki, dawaj, tata, kup frytki frytusie, nie? Ty zapłać, ja wybiorę. No. To ja mówię, no dobra, no chcesz frytki, no one pewnie nie będą turbo jakości jakiejś fajnej, no ale chciała frytki. Ja osobiście to właśnie jakąś pizzkę, obok tam sushi było, plus jeszcze masa innego jedzenia. I tak naprawdę, żeby się najeść, no to można iść, tak? Bardziej, wiesz, jeśli to ma to jedzenie też na festiwalu takim czy innym, jednak trochę jest tą częścią socjalizacji się, więc to, no to też jest potrzebne, ale fajnie jak masz wybór, bo jeśli na przykład odbywa to się na jakimś, od ludzi jesteś skazany tylko na te
1: futraki. No, na Darzyn.
0: Tak, tak. Tak. Mac jeszcze. Mac.
1: Tak, i to był pierwszy przypadek, gdzie czekaliśmy godzinę 15 na zamówienie. To
0: w Macu licznik 2 razy się przekręcił.
1: Tak, no, i się system, tego system wykitował numerków. To było naprawdę ciekawe ten. Też mieliśmy jeden z najlepszych futraków, jaki jedliśmy w życiu. Nie wiem, czy pamiętasz te kanapki na pieczywie tostowym. Było zimno wtedy, bo to jakoś, nie wiem, to było jakieś...
0: Albo wczesna wiosna, albo późna jesień.
1: Chyba późna jesień, listopadowa, pamiętam, że ciemno było i my w tym takim namiocie, że skitraliśmy się z tymi kanapkami. Jest food truck, którego nigdy już więcej w życiu nie widziałem.
0: To ja, wiesz co, z Pixela, właśnie pierwszy Pixel film w mówce, to był w ogóle trzeci Pixel Heaven 2015 roku. Już nie pamiętam, czy na pewno makaron, ale czy to był ramen, czy udon, nieistotne. Wielki kubełek makaronu z warzywami, ostre, było jak cholera. Deszcz padał wieczorem i to było super.
1: Tak, było właśnie to. No widzisz, i to jest właśnie to, właśnie to, tak wracając do tego wszystkiego, widzisz, musi być ta baza, ale jednocześnie te imprezy też nie można powiedzieć, że wszystkie imprezy muszą być wielkie, nie? Mhm. Bo też nie jest tak, że na wszystkie imprezy chcesz pójść, jak są takie duże, nie? Bo jeżeli wszystkie imprezy są takie same, to po co iść na wszystkie, nie? Dlatego uważam, że na przykład, nie wiem, może też jest kwestia taka, że może faktycznie Replay Fest jako Replay Fest, tak jak było wcześniej z Pixelami, może faktycznie należałoby nie zwiększać rozmiaru tej imprezy, tylko może trochę bardziej zdywersyfikować, nie? Może ta baza retro, jeżeli to nie jest aż tak dużo, żeby po prostu, wiesz, żeby ludzie przyszli, tak? No, to jest jak kupowanie retro konsol i granie na nich, nie? Ilość osób, która to robi, jest nadal ograniczona, ale powiem ci, że w drugą stronę, na przykład festiwal, właśnie targi,
0: znaczy,
1: targi
0: granie
1: fantastyki.
0: Tak, ale na przykład dużo ludzi kupuje, żeby kolekcjonować z zamiarem takim, że kiedyś sprzedają za dużo drożej.
1: No, to tak, to się pojawiło teraz od jakiegoś czasu takie osoby, wiesz, kiedyś to było po prostu kolekcjonarstwo, teraz faktycznie to już jest inwestowanie.
0: Jeszcze półtora roku temu Game Boye klasiki kupowałem po 50 zł.
1: No tak.
0: A teraz to trzeba wydać 250 albo nawet i 300, nie? Tak, no, w dobrym stanie.
1: No zmienia się, no nie, to już jest, wchodzi w to nowe pokolenie, które mógłby być, właśnie bardzo ciekawy trend też, że masz pokolenie Z-ki, które mówią, a ja nie chcę Spotify, ja nie chcę iTunesa, ja chcę tak jak było kiedyś, nie? Ściągnąć fizycznie, mieć nośniki, może nie to, że kasety, ale tego iPoda starego, nie? Albo jakiegoś Zuna i wiesz, albo nawet Discman faktycznie.
0: Ale iPody cały czas są świetne, no.
1: No ja wiem, że
0: sprawdzają
1: są
0: się, robią jedną rzecz dobrze i jest spoko.
1: No i widzisz, to jest właśnie to, że jest nowy trend, gdzie ludzie po prostu chcą wrócić do tej fizyczności, nie? Tego, że masz wszystko, że to nie jest w chmurze, tylko że ty faktycznie kupujesz raz i masz to. No i no, to też odbija się na tych cenach, tak, ale też właśnie na trendach. No i właśnie, i to jest to.
0: Dobra.
1: Mamy te targi fantastyki i tam też są, wiesz, normalnie i tam jest o tyle ciekawie, że tam właśnie były na przykład wystawione studia. Tak jak na przykład w latach poprzednich na przykład było Ubisoft, nie? Ja sobie okrywałem Assassin's Creed Shadows i wszyscy mówili, jaka ta gra jest zła, a ja miałem takie, no w zasadzie nie jest aż tak zła, nie? I mogę sobie przetestować na żywo i nawet jakiś tam fan z tego mam. No to w tym roku faktycznie...
0: Ale właśnie to, co mówisz, dla mnie to kiedyś to było bardzo ważną częścią tego typu wyjazdów.
1: Tak.
0: Bo byłem w stanie sobie pomacać, ograć gry, które na przykład nie byłem w stanie sobie ograć, bo nie mam danej konsoli.
1: Nie masz danej konsoli.
0: Nie mam czasu grać. O,
1: na przykład.
0: Tak wpadałem, tak jak na przykład WW3, ja byłem zachwycony. Raz, że wiesz, sam level design okolic, to była Warszawa i to był dworzec centralny. To było zrobione naprawdę super, ja się wtedy zachwycałem. Czy jakieś inne gry. W tym roku sobie zrobiłem właśnie zdjęcie z QR-kodem jednej gry, która na Steamie będzie niedługo. Tam właśnie z twórcami pogadałem. Gierka, idea stara, wyeksploatowana na wiele sposobów, czyli masz pomieszczenie, w którym są lasery i akurat tutaj to było w 3D, z perspektywy pierwszej osoby. Masz kostki, które są pryzmatami i trzeba ustawić odpowiednio te pryzmaty, żeby skierować promień lasera w konkretne miejsce. Ja jestem fanem tego typu gier, chyba na telefonie z 10 takich mam zainstalowanych. I tutaj pogadałem, niby to samo, ale wiesz, stary kotlet z nowym sosikiem i był efekt wow, jak dla mnie się podobało.
1: Tak, to co mówisz jest bardzo istotne, bo wiele osób może się trochę śmiać, może trochę się dziwić, ale nie wiem, ja na przykład kiedyś Sony, mocno jak było Sony Polska, ale o tym to też chciałbym pomówić, jak to w zasadzie to było takie spadanie na szczaf.
0: Oni z tymi swoimi standami jeździli, w ogóle promowali, popowali.
1: Tak, a rok temu nagle Sony i Xbox Polska jedno i drugie, nie, w zasadzie kasujemy i w zasadzie się nagle okazuje, że jest tylko firma zewnętrzna, żeby było zabawnie Tejon, tak jak pamiętam na mailach, pisali, że się zajmują dystrybucją pudełkowych tych, a resztę to piszcie na support ogólny i może ci odpowiedzą, może nie. A propos te cen dynamicznych, nie, i tego DRM-u, to w zasadzie do dzisiaj nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, także fajnie, nie, możesz się wypchać. A kiedyś było właśnie takie możliwość podejścia do stoiska, właśnie dla mniejszych twórców, nie, bo tak. Nie wiem, no, nie mamy ani czasu, no moglibyśmy się wybrać, nie wiem, do Kolonii, tak jak robi to większość normalnych, tak jak kiedyś klasycznych redakcji gamingowych, no ale no przepraszam cię, no nie dość, że zapłacić, znaleźć czas i jeszcze jechać na drugi koniec Europy prawie, że, znaczy może nie tak, drugi koniec, no jest kawałek. Nie? Albo na przykład się okazuje, że większość firm się wystawia tylko na, tak jak kiedyś, na E3. No teraz nie ma E3. No i się nagle okazuje, że jeżeli jesteś mniejszym graczem, to nie masz możliwości, tak jak mówisz, ogrania tych tytułów, sprawdzenia ich, porozmawiania z twórcami, więc to się, wiesz, nagle się okazuje, że to robi się coraz większy taki gatekeeping, gdzie jak nie jesteś dużym twórcą internetowym, albo jakimś, wiesz, albo jakimś tam, nie wiem, twoja redakcja jest inwestorem w jakimś tam tytule, to nawet nie sprawdzisz tych gier, tak? Nawet nie dostaniesz możliwości ich ogrania. I w zasadzie jedyne, na czym polegasz, to jest to, że może łaskawie ktoś ci da jakiś kodzik i się nagle okazuje, że twórcy tacy jak my muszą iść w stronę indyków, bo indycy idą w mikromarketing, w mikroinfluencing, a duże firmy mają takie, no jak ten gościu nie ma powyżej 100 tysięcy wyświetleń jednego dnia, no to może nam robić dobrze, nie? I to jest właśnie ta kwestia, kiedy się, wiesz, powoli ten, wiesz, ta robi się tak jak kiedyś dychotomia, tak? Że nie masz, jesteś odcięty od tego, mhm, i musisz czekać na, w zasadzie na premierę gry i na premierze gry się okazuje, że wiesz, systemy ratingowe się zmienia, albo tak jak na Steamie, tak, że widzisz poszczególne dnie i się nagle okazuje, że przed premierą, kiedy jakieś tam, wiesz, znane osoby dostawały kod z polecenia albo, wiesz, spod tego, to wszystkie gry, wiesz, oceny są pozytywne, a później jak się gra wychodzi, to się okazuje, że gra jest niedokończona i w ogóle wszystko, wiesz, i później jest narzekanie, że akurat słuszne, nie, że dziennikarze gamingowi to się do niczego nie nadają. No się nie nadają w większości przypadków. To jest walka pomiędzy, walka entropii, tak jak było w tym, w Cyberpunku, nie? Że to jest, nie wygrasz z tym. To jest,
0: entropia tylko wzrasta.
1: Tak, jest system po prostu jest, może nie to, że ukartowany, ale jest trochę zabetonowany i wiesz, i teraz jest takie, wiesz, co by nie mówić, nie? Comic-Con stał się w Comic-Con na Darzyn, tak jak to mówiliśmy, na Darzyn, nie? To,
0: żeby nie pomylić czasem, wiesz.
1: Tak, tak. Oni mi zabrali, co było w ogóle, ja śledzę do dzisiaj, są grupy, które tam w ogóle wystawcy się, wiesz, procesują, nie dostali pieniędzy z powrotem. Było dużo kontrowersji, ale też to był pierwszy faktycznie taki event, który do dziś, na przykład Pyrkon, tak, albo inne imprezy teraz właśnie wrzucają listę ogłoszenia gości, nie, z różnych dziedzin, że będziesz mógł podpisać książkę, że z kimś tam, wiesz, no nie wiem, zdjęcie sobie zrobić, no to sorry, ale to w nadarzeniu, oni skopiowali dokładnie to, co było na każdym komikecie, wiesz, w innej części Europy, czy to był właśnie pod Londynem, czy jakieś tam Amsterdamy, czy inne, to oni wzięli faktycznie to i powiedzieli, zrobimy to w Polsce. Tylko zrobimy to gorzej, jeszcze bardziej, wiesz, wszystko zmonetyzujemy. Ale no, trzeba im wtedy zwrócić też honor, bo ile tych komikonów było? 3-4? No było kilka.
0: Jakoś tak.
1: I to jako tako, wiesz, no na ślinę i na właśnie...
0: Jakoś to będzie.
1: Na wykorzystywaniu niektórych właśnie działało. I wiesz, ja na przykład też mam teraz z tym problem, że na przykład tak jak widać Pyrkon, nie? Pyrkon stał się tak ogromną imprezą, że na Pyrkon, jak chcesz pojechać, to musisz się naprawdę dużo nagimnastykować i jeszcze najlepiej mieć jakąś rodzinę albo znajomych w Poznaniu, żeby tam w ogóle przenocować. Bo w ogóle znalezienie jakiegokolwiek lokum graniczy z cudem. I widzisz, na przykład Targi Fantastyki, teraz jakby ten, to też one dojechały chyba do 34 tysięcy. Na pewno przybili 20 tysięcy osób w ogóle, wiesz, wizytujących, odwiedzających. No i ja byłem w niedzielę i powiem ci, że ta niedziela nie wyglądała jak większość eventów, nawet
0: że się wszyscy zwijają.
1: Tak, tak jak Pyrko na przykład w niedzielę, nie? Tutaj się okazało, że było wszystko nabite do granic możliwości, nawet w niedzielę. I miałem takie, kurczę, to jest ten moment, kiedy Expo na Prądzyńskiego faktycznie przestaje mieścić tych ludzi. Już tak jak było na przykład rok temu. Te eventy zaczynają być tak duże, że w zasadzie masz takie, no może warto byłoby jednak faktycznie pomyśleć nad tym, żeby jednak na nowo robić te eventy w Nadarzynie. A z drugiej strony Nadarzyn ma ten problem, że właśnie jest problem z komunikacją. I to jest, wracamy do podstawy, do początku całej tej audycji, że podcastu, że masz, musisz mieć bazę,
0: tak.
1: Musisz mieć dowóz, nie? Musisz mieć jakoś, musisz zagwarantować osobom, które przychodzą, żeby jednak i cena za bilet była odpowiednia, rozsądna, żeby mogły zjeść za rozsądne pieniądze, żeby miały jakieś tam, wiesz, możliwość spotkania się ze znajomymi, no, wiesz, no bazę, tak? I na przykład według mnie Pyrkon mocno stracił. Ja wiem, że to było ze względu bezpieczeństwa. Pamiętasz, jak się wszyscy śmieliśmy, że to jest tego sala dla tych, dla imigrantów, tak? Czy jak to tam, nie pamiętam, jak to jest Lipy, co ludzie w tym. Tak. Była cała hala. Ludzie przyjeżdżali z całej Polski. Nie wiem, wywalili wszystkie swoje oszczędności, wszystkie swoje kieszonkowe i nie mieli pieniędzy na żaden nocyk ani nic, nie? I się kitrali dosłownie na tej jednej hali i wszyscy spali na tej jednej hali. Ale później przyszedł COVID i później ktoś uznał, że to w zasadzie to nie jest ani bezpieczne ze względów higienicznych, ani BHP. To akurat się przyznam, że akurat to jedna i druga, no dobra decyzja, niestety, znaczy inaczej, może nie to, że dobra decyzja, ale słuszna decyzja, bo to trzeba przyznać, że to było Ale no, chyba tobie to się chyba nie ten, ale mi też raz się, że tak powiem, tam...
0: Ja tam nie spałem.
1: Mi się raz chyba zdarzyło tam przekimać się na tym, więc to jest...
0: To pocieszę cię, że demo scenowej imprezy, część dalej ma jakiś
1: taki
0: sleeping room z karimatą, możesz się rozłożyć i przekimać.
1: Tak, ale właśnie, wiesz, to nie jest tak, że mamy dążyć do tego, co było kiedyś, że słuchaj, mordo, kiedyś to było lepiej. No nie, no właśnie, kiedyś nie było lepiej. Mamy dążyć do tego, żeby było lepiej, żeby te właśnie standardy to wszystko właśnie szły w górę, nie? I właśnie to jest to, że te wszystkie imprezy, na których właśnie byliśmy, pokazują, że trzeba po prostu, czasy się zmieniają i to, co było kiedyś, trzeba ugryźć z nowej strony. Bo właśnie, jak było na Beatboacie, bo to jest też jeden właśnie trzeci, ostatni segment.
0: Jasne. Tak, jeśli chodzi o Beatboat, czyli Festiwal Gier Dawnych i Niezależnych, który odbył się 25-26 kwietnia, ja się wybrałem akurat na jeden dzień. Rano się zapakowałem w pociąg, także przyjechałem chyba na godzinę 11. Tak, cała impreza dzieje się w EC1, to jest taki kompleks, gdzie tam są różne wystawy, między innymi właśnie to się odbywało w tym budynku poświęconym, to było Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, zaraz do tego też dojdziemy. Tak, praktycznie 3 minuty spokojnego spacerku od dworca Łódź Fabryczna, więc lokalizacyjnie bardzo spoko. I tak, jeśli chodzi o samą imprezę, dobra, zacznijmy od biletów. Bilet jednodniowy, normalny, 34 ziko. Bardzo dobra cena, gdzie w cenie biletu masz wejście na sam Beatboat plus zwiedzanie całego tego Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, bo tu byłem mile zaskoczony, bo akurat w Łodzi bywam, czy to na Xenium, czy inne tego typu imprezy, a do EC1 zawsze mi było jakoś nie po drodze. Trochę takie centrum konferencyjne też, ale też są wystawy stałe, różne tam inne. Między innymi na przykład jest planetarium, z techniką też związane, no ale ja nie o tym. Dobra, wchodzę na miejsce, wszystko fajnie i jest jedna hala, w której mamy stare konkutrony. I stare konkutrony są ułożone w środku i tam sobie można pomacać, popstrykać, było dużo, dużo eksponatów. A dodatkowo po bokach masz tam merch. Była pani, która robiła jakieś tam właśnie rękodzieła, kolczyki, nie kolczyki. Był... ojejku, zawsze zapominam, jak on się nazywa. No dobra, zaraz do niego dojdziemy. Byli inni ludzie, z innymi rzeczami się wystawiali, właśnie gierki. Gierka, którą mogę też polecić, to Mutate Fight Pur. O kotkach. Gierka, taki trochę roguelike, RPG, deck builder, gdzie tak naprawdę masz kota i różnymi kartami mutujesz go, dodając mu odpowiednie feature'y, typu, nie wiem, tentakle, szpony, rogi, cokolwiek. Można też minionki przywoływać. Gierka świetna, fajna, taka komiksowa grafika. Demko jest do ogrania na Itchu. Gierka na Steamie niedługo wyjdzie. Link zaraz zarzucimy wam, bo jest naprawdę spoko, ja ze swojej strony gorąco polecam, bo naprawdę przyjemnie zrobione. Widać, że ktoś usiadł, pomyślał, ta gra jest spójna. To jest chyba najważniejsze, także klimat jest świetny. Ale wracając do Beatboata, to jest party. I na parterze mieliśmy właśnie tą halę, w której odbywał się sam Beatboat. Tych komputerów może za dużo nie było, ale tak naprawdę można było pomacać, pograć w Warpsy, stary GTA... wiesz, konsole, nie konsole, mój ziom przyjechał ze swoimi Vectrexami, z innymi konsolami rozłożył. Miał takie Star Warsy były o tyle ciekawe. Trzymałeś w rękach kontroler, miałeś tam masę fajerów, innych przycisków, to kontroler był bezpośrednio podłączony do telewizora i tak jakbyś siedział w statku i wiesz, kręciłeś na boki, tym wolantem ruszałeś do przodu, do tyłu i tam ci wiesz, te celowniki na ekranie, to wszystko, wiesz, brałeś udział w jakiejś tam, nie wiem, czy to była bitwa o Jawin, czy cokolwiek innego, nieistotne. Był efekt wow, był turniej Deluxe Jam, bo imprezę odwiedził UC Koskela, który też tam właśnie, raz, że był turniej, dwa, że też miał panel dyskusyjny, był z jego udziałem, więc pod tym względem było naprawdę miło. Tak, oprócz tego na parterze były też właśnie, jest masa innych pomieszczeń, które część stanowi stałą wystawę właśnie tego Centrum Gier i Narracji Interaktywnej. Mianowicie, był kawałek zaaranżowany na pokoik z Commodorekiem C64, zaraz obok był z Atari, była wieża z Walkmanów, można było słuchać na nich różnych rzeczy. Dodatkowo tam jakieś inne różności, kafejka nawiązująca, wiesz, do stylem do tego, w której można kupić komiksy, właśnie Kajko i Kokosz. Zastanawiałem się przez chwilę, ale to jednak jeszcze córka trochę za mała na takie rzeczy. Ale był Kajko i Kokosz, były różne animu, była masa innych rzeczy. I to było wow. Jedzenie, tak, ciasta bardzo dobre, kawa espresso z tonikiem, o Jezu, moje guilty pleasure, świetne. Tak, i to jeśli chodzi o słodkości, oni mieli tam na miejscu, w tej swojej kawiarni. Na zewnątrz były food trucki. Był food truck z chirosami, był food truck z zapiekankami i był food truck chyba z frytkami. Trzy food trucki. Ja się skusiłem na zapiekankę. Z dodatkową szynką. Powiem ci, że pieczarki smakowały jak pieczarki, a nie jakaś szaro-brązowa maź o bliżej nieokreślonym smaku. Poprosiłem, żeby pan mi polał ostrym sosem i ten sos coś tam nawet kąsał w język, więc było spoko. Zapiekanka była duża i kosztowała mało, bo chyba 25 zł, więc...
1: Znaczy jak... mówimy o food truckach, więc...
0: Tak, o food truckach, więc ta cena była naprawdę okazyjna. Mniej więcej wydałem na kawę i ciasto, ale nieistotne. Tak, i to cały czas się poruszamy w obrębie parteru. Była osobna sala do gier muzycznych, gdzie tam były różniaste i te nabębenki, Guitar Hero'y i inne rzeczy. Było dodatkowo, to powinno być stałym elementem takich imprez, taki trochę chill room, gdzie była półka, były jakieś książki, komiksy, można było sobie poczytać, były wygodne fotele, także kanapy, można było usiąść i rzeczywiście poczilować, odpocząć, nie wiem, bo jak cały czas łazisz, nogi bolą, nie wiem, odpisać na maile, zadzwonić, fajnie, bo tam była cisza, spokój, klimatyzacja, więc pod tym względem było naprawdę okej. Tak, i to jeśli chodzi o parter. No to idziemy na górę, na pierwsze piętro i na pierwszym piętrze, jak skręcimy w prawo, to mieliśmy właśnie, zaczynało się to centrum komiksu, bo tak naprawdę tam był komiks rozebrany na części pierwsze, czyli proces cały powstawania, od pomysłu, jakieś koncept arty, to wszystko ładnie opisane i to jest o tyle fajne, że są różnego rodzaju interaktywne elementy, jakieś przyciski, coś tam, że dzieciaki mogą też sobie popstrykać, pooglądać, nawet są takie, wiesz, podświetlane stoły, że tam ci wyświetla, nie wiem, jakąś postać, na przykład Wiedźmina czy kogoś, masz ołówek, kartka papieru, przystawia, zaczynasz samemu odrysowywać, nie? Więc był taki fajny timeline właśnie, jeśli chodzi o komiksy plus jakieś wydarzenia historyczne typu, nie wiem, lądowanie człowieka na Księżycu i tak dalej. To wszystko pomieszane z komiksami, więc naprawdę spoko. A jak pójdziemy w drugą stronę, w lewo, no to mieliśmy salę, w której Bogdan wystawiał się z piłkami nożnymi na różne konsole i komputery. Kawałek dalej był pan od klocków Lego, gdzie można było sobie po prostu, były wielkie pudełka z klockami i układać w sosie. W kolejnej sali był turniej organizowany z wiedzy na temat gier i tak dalej. I na końcu była sala kinowa. W sali kinowej był wyświetlany film, już ci mówię, ojejku, bo mi tu się poklikało. Gdzieś tu miałem, tak. Moleman 2, demoscena sztuka algorytmów. Film, który na tubce leży, można obejrzeć, polecam w ogóle, bo akurat autorzy są z Węgier i głównie skupiają się na węgierskiej demoscenie.
1: No ale zawsze.
0: Ale i tak, bo jest fajnie pokazane co, jak i do czego. Tak, te warsztaty właśnie Lego Serious Play były naprawdę spoko. Właśnie prelekcje z gośćmi w międzyczasie się odbywały. No właśnie, i jest takie magiczne pomieszczenie, znaczy to jest korytarz, gdzie masz ścieżkę opowiedziane w 7 krokach tworzenie gry. Przy każdym stanowisku jest podpięty kontroler od Xboxa, jest tam kawałek jakiejś gry tej, która jest opowiadane jej robienie. Dziwnym trafem wszędzie dookoła były jakieś Wiedźminy, loga CD Projekt.
1: Nie, no co,
0: no,
1: ale,
0: no wiem, oni pewnie sypnęli pieniędzmi, żeby to działało, więc spoko. Plus.
1: Jak działa i ludzie mogą zobaczyć, tak, jak powstają gry.
0: Można poklikać, to... no właśnie. I tam są różne te etapy tworzenia gier, można pograć sobie, potestować. I ciekawa rzecz, przy każdym stanowisku jest skaner QR kodów. A ty swój indywidualny QR kod masz wydrukowany na opasce, no, którą dostajesz razem z wejściem. Jeśli chodzi o samo jeszcze wejście, bo zapomniałem wcześniej powiedzieć, no to tak jak mówię, zestaw startowy to była opaska i arkusz z nalepkami winylowymi, z komputerami i innymi rzeczami, takie wieś, pixel arty, świetne. Fajne, że winylowe można wielokrotnie odklejać, przyklejać, nie? Także przetestowane na domowych szafkach, polecam. Dobra, ale wracamy do tego tworzenia gier. Masz te kroki rozpisane po kolei i z tego korytarza odchodzą od nogi do różnych pomieszczeń. Masz na przykład pomieszczenie, które przeznaczone jest artowi i masz wielką ścianę, gdzie jest opisane, co grafik powinien umieć, czym się będzie zajmować, co należy do jego obowiązków i tak dalej. I masz tam rozpisane, masz stanowisko z Photoshopem, gdzie jest pokazane rysowanie jakiegoś krajobrazu. Masz też gotowe pędzle, wszystko możesz ty porysować. Podobnie jest z grafikiem 3D. Są takie właśnie interaktywny stand, gdzie jest model, animacja postaci, która stoi tam, tak delikatnie się gibie. I masz takie enkodery, pokrętła, obok są wyświetlacze z paskami i tam na przykład ustawiasz ilość szczegółów, oświetlenie, inne rzeczy, manipulujesz tym i real time widzisz, jak to wpływa na wizualizację tej postaci, więc...
1: Unreal?
0: Nie wiem, czy Unreal, nieistotne, czy Unreal, czy Unity, fajnie to zrobione, nie musisz stać, komuś opowiadać, tylko masz pokręć suwaczkami i sam zobaczysz, jak to działa. Mamy pomieszczenie od grafiki 3D, od 2D, storytelling jest tak samo, jest dział poświęcony audio. Jest świetne, bo masz dwie komory, do której wchodzisz, komora jest wyciszona, zasuwasz drzwi, masz na ekranie wideo z gry, jakiś tam cutscenka, coś i masz różne przymioty, jakiś tam szeleszczący worek, lalkę, coś tam, jakiś kawałek metalu i twoim zadaniem jest udźwiękowić tą cutscenkę, co jest świetne. W drugiej kabinie nagrywasz dubbing dla postaci, nie? Obok masz taką ścianę, gdzie są takie otwory, że wkładasz do środka głowę, tam jest ekran, to pudełko, do którego wkładasz głowę, jest dobrze wyciszone, wytłumione i na przykład masz tam pokazane, jak działają różne efekty, jakieś 3D i tak dalej, jeśli chodzi o dźwięk.
1: I na koniec to wszystko składasz?
0: Masz pokój poświęcony programistom i tam wiesz, kod i tak dalej. Przy okazji jeszcze tak to działa. Jest pokój, tak naprawdę to jest trochę taka kapsuła czasu. Pokój dziewczyny, która grała w gry, ona zmarła chyba na nowotwór, z tego co pamiętam. I też brałem takie, powiedzmy, trochę pomieszczenie chwały. Właśnie odwzorowany jej pokój w domu rodzinnym. Także też opisany co, jak dokładnie. No i mamy programistów i później na końcu efekt finalny, ta gra. Jest jeszcze po drodze level design, gdzie też tam układasz jakąś platformówkę, wszystko. Fajne to. Czy samemu pójść, czy z dzieciakami, nawet wiesz, pomimo tego, że nie wiem, robisz gry, zajmujesz się tym, to i tak fajnie jest sobie usiąść, popstrykać te rzeczy, nie wiem, gdzie masz tam... przy Enviro masz mapę, gdzie jest wyspa, tam jakieś zwierzątka sobie chodzą, chyba owieczki, jest las, jest woda, no i masz suwaczki, ustawiasz, ile ma być lasu, ile ma być wody i tak dalej i patrzysz, co się dzieje. Nie? Fajne to, także dla dzieciaków, nie tylko dla dorosłych też. Inaczej, jakbyś chciał komuś, kto nawet nie jest techniczny, wytłumaczyć, na czym polega robienie gier, to jest bardzo dobra opcja. Także masz to przy tych stanowiskach, tam właśnie możesz zeskanować QR kod i na końcu wychodząc jest stand z ekranem, gdzie też jest czytnik QR kodu i możesz zeskanować i zobaczyć, ile punktów zdobyłeś. Takie
1: no, jest nawet gramifikacja.
0: Gramifikacja. No. Dobrze, cofamy się do korytarza i do schodów. Akurat teraz w trakcie Beatbolta stał green screen, a po drugiej stronie był ekran, który pokazywał podgląd z tego green screena i była plansza Super Mario Bros., więc można było się przenieść do gry. Dla dzieciaki pojęcie, że miały tam jeszcze były pluszowe grzyby, radochę miały niesamowitą, te małe, co tam biegały. Idziemy na drugie piętro. Na drugim piętrze znowu mamy salę poświęconą komiksom, gdzie dalej mamy też różne interaktywne elementy, tam wiesz, rysowanie, klikanie, przestawianie i tak dalej. No i właśnie też sale poświęcone graniu w gry, tam chyba też ktoś się z czymś wystawia, już dokładnie nie pamiętam, tak, ale jest zwiedzania tak naprawdę z dzieciakami, to łażenia na cały dzień jest.
1: No to właśnie widzisz, to jest to...
0: Znaczy, wiesz, fajnie, że powstają tego typu obiekty, bo wiesz, muzeum pod tytułem, że za barierką, za szklaną taflą oglądasz coś, i masz w rogu gdzieś tabliczkę z opisem i wielką tabliczkę, nie dotykać, eksponat, no okej, okay, ale wiesz, właśnie o to chodzi, żeby pomacać, popróbować, tak jak właśnie Centrum Nauki Kopernik, to Centrum Żeglugi chyba i Oceanografii w Gdyni?
1: Chyba w Gdyni.
0: Nie w Gdyni, ojejku. Nie. To jest.
1: No dobra, ale...
0: Świnoujściu. Szczecinie albo Świnoujściu, nie
1: pamiętam. To już jest Gdynia, co Świnoujście są.
0: Nie, no nie Sopot, jest to, nad morzem, tak. Właśnie o to
1: nad chodzi. Morzem, no tak, morze mamy mało, to na pewno wszyscy znajdą. Nie, no można wygooglać, to nie jest problem. Natomiast tak, to się
0: tak,
1: zgodzę,
0: teraz
1: że już...
0: mi to się skleiło, ale byłem tam, polecam, bo tam właśnie jak działają statki, nawigacja, pływanie, nawet jest tak, że siadasz do łódki, wielki wentylator przed tobą stoi, chlapie w ciebie tam wodą, dmucha, musisz tam odpowiednio ruszać sterem, żeby wiesz, ustawić się do wiatru, żeby ta żaglówka twoja rzeczywiście płynęła. Dobra, na to tyle, jeśli chodzi o dygresję. Tak, ale rzeczywiście moim zdaniem takie miejsca są bardzo potrzebne. Ja wiem, że to wymaga więcej pieniędzy, bo jednak trzeba, oprócz tego, że wrzucisz te eksponaty, trzeba je co jakiś czas konserwować, naprawiać i tak dalej, no bo jednak to się, jak ludzie pstrykają, macają, niektórzy chcą zepsuć, no to są koszty dodatkowe. Ale moim zdaniem jak najwięcej powinno być takich obiektów.
1: To wiesz, tak. No już wyrośliśmy z tego, że właśnie muzealnictwo powinno być statyczne, tak? I no, tak jak mało kto wie, że większość i tak, na przykład, nie wiem, jak masz galerię, albo właśnie, nie wiem, Louvre i inne te, albo takie galerie narodowe, że większość i tak oryginałów i tak sobie w spudłach pozamykano na dole w magazynach, więc to i tak jest zupełnie, wiesz, trochę się powinno zmienić postrzeganie tego i powoli się zmienia, tak? Mhm. Powinniśmy jednak tą kulturę i tą historię poznawać jednak też tak, no, bardziej fizycznie, tak? Bardziej coś robić z nią niż tylko oglądać. Poza tym, wiesz, odbiór sztuki, odbiór właśnie tego typu, wiesz, rzeczy, eksponatów jest różny, od każdej osoby zależy. I chyba nawet lepiej jest, jak ktoś ci nawet coś tam, wiesz, będzie próbował powiedzieć chwilę, albo sobie obejrzysz jakiś film, niż jak tak podejdziesz i takie, no fajne, nie? Fajne garki, nie? Albo fajne, wiesz, fajne powybijane jakieś tam sztyleciki, albo inne jakieś tam, wiesz, żelazo sobie leży. Jak nie masz kontekstu, to też ciężko ci też, wiesz, no, tak. Nie to, że podziwiać, ale też właśnie, no nie wiem, mieć jakiekolwiek porównanie. Także tak jak mówisz, fajnie jest też to, jak takie imprezy jak Beatboat też biorą, jest, wiesz, znajdują przestrzeń i mówią, ej, zróbmy, wiesz,
0: coś ekstra.
1: Jest galeria, nie, jest, ile jest takich przestrzeni, gdzie można byłoby zrobić mniejsze imprezy, nie? Tak jak, nie wiem, na przykład, nie wiem, muzea, albo jakieś inne, wiesz, galerie, które no, mogłyby na spokojnie zmieścić taki event na 100-200 osób, a jednocześnie też, wiesz, coś by się działo i też zainteresowałyby swoją ofertą. Ja wiem, że to też taki trochę, wiesz, musisz przebić ten beton i pokazać, że jednak też to działa w obie strony, tak, że możesz zaufać grupie odbiorców, a jednocześnie te miejsca. Ale no to, żeby było zabawniej, przecież tak wszystkie na zachodzie, w Stanach na przykład, konwenty są w centrach tych, boże, hotelarskich, tak jak masz centra konferencyjne, to ludzie tam jeździli, no bo wiesz, nagle się okazuje wielki kompleks hotelowy i nagle możemy udostępnić, możemy, wiesz, możemy kasę zarobić, nie? I ktoś kiedyś się zgodził i nagle furasy, nie furasy, jakieś konwenty w ten sposób, wiesz, powstały. A z drugiej strony,
0: trochę,
1: tak, no ale wiesz, też jest takie, możemy zarobić na tym pieniążki, nie? A z drugiej strony masz też taki moment, kiedy się okazuje nagle, że masz w Polsce, tak? Pierwsze konwenty anime to były nadal często w podstawówkach, tak?
0: Tak,
1: nagle ktoś powiedział, ej, ale no możemy wynająć te powierzchnie.
0: Ale powiem lepiej, imprezy demoscenowe, kiedyś też ludzie wynajmowali salę gimnastyczną w szkole i na weekend i tam się to odbywało, więc
1: no
0: to...
1: tak, więc wiesz, no szanuj swoje początki, nie? Trzeba pamiętać o tym, więc tak, wiesz, ja nie będę ukrywał, że tak jak na przykład właśnie wiesz, o tym wracając do początków, nie? Jak była informacja o tym, że właśnie najpierw Pixel, a później Replay, że będą się odbywać warszawskie filmusy, to miałem takie, okej, okay, super, właśnie. Bo może to jest właśnie ten moment, kiedy się okazuje, że ja nie byłem nigdy zwolennikiem zajezdni. Było gorąco, było duszno w pewnym momencie.
0: Ale szczerze, z perspektywy czasu...
1: No z pewnym sentymentem na pewno.
0: Nawet nie chodzi o sentyment, tylko to było miejsce, które... No. Było najsensowniejsze na mapie Warszawy do ogarnięcia tego typu imprezy. Fakt, że miało swoje, wiesz, minusy, choćby właśnie mówisz gorąco i tak dalej, no ale jednak było.
1: No było, tak, tak, ja wiesz, no mówię, no na przykład teraz można tylko sentymentem wspominać, że w ogóle mieliśmy możliwość, wiesz, odwiedzenia zajezdni autobusowej, wiesz, przy tym i koncerty, które no, skończyły się wcześniej, mm-hmm. nie? Wyłączając ci prąd, ale to już jest, że tak powiem, wiesz, no wypadkowe pewnych zdarzeń, ale też właśnie tak jak ten, no w tamtym momencie to było jedyne możliwe tak naprawdę może wyjście dla organizatorów. Ja nie będę tego negował, tak? Ale tak jak właśnie mówiąc, trzeba też pomyśleć o tym skalowaniu i czasami na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś były te imprezy na przykład w domu tych braci Jabłkowskich w centrum.
0: Tak.
1: Tam na dole też jest możliwość zorganizowania mniejszej imprezy, tak? A w samym centrum. Więc to jest też taki moment, kiedy nie powinniśmy też iść na hura do przodu i wiesz, że wszyscy powinniśmy mieć konwenty, wiesz, w stylu Pyrkonu, wielkości Pyrkonu. A może faktycznie powinniśmy też myśleć o tym, że każde miasto powiatowe powinno tak. dążyć do tego, żeby mieć własny jakiś
0: tak.
1: event.
0: Beatboat był małą imprezą. Tak jak mówiłem, na dole właśnie komputery, merch, właśnie RAF C64 Lover wystawiający się ze swoimi rzeczami. Ale przez to, że to się działo właśnie w EC1, gdzie miałeś właśnie te wystawy stałe poświęcone komiksom i grom, to tak, wiesz, nabierało tej mięsistości. I pomimo tego, no spędziłem tam większość dnia, nie było niedosytu takiego, że o kurde, jeszcze coś można było porobić, pomacać tak naprawdę, wiesz, biorąc pod uwagę to, że frekwencja nie była jakoś mega duża, to na spokojnie można było sobie właśnie wszystko wypstrykać i tak jak już wspominałem, te wystawy stałe właśnie poświęcone językowi komiksu, techniki tworzenia, scenariusz komiksu. Później, wiesz, właśnie na drugim piętrze gatunki komiksu, historia polskiego komiksu od pierwszych tam, wiesz, bo to tak naprawdę ponad 100 lat w Polsce komiksy są narysowane, tworzone. Plus, wiesz, no, komiksy jak się przeplata z innymi mediami, bo to jeszcze filmy, seriale i tak dalej, więc pod tym względem naprawdę spoko. No i ta część właśnie growa to też mega wrażenie zrobiło, bo to retro na dole, kawiarenka, w ogóle też była taka wnęka zaaranżowana na stary salon gier, bo po prostu wchodzisz, w środku ciemno, brakowało tylko dymu papierosowego i wiesz, i rząd różnego rodzaju arcade'ów i wszyscy tam tłuką, więc te pokoje właśnie, gdzie no, przynosiły nas no, do końca lat 80. też spoko. No i właśnie ta strefa tworzenia tych gier, Game Lab i ten VR też tam był, akurat VR to mi się średnio podobał, więc tak no, nie do końca. Natomiast tak jak mówię, ten Game Lab fajnie

0: mamy właśnie choćby Centrum Techniki i Nauki i Techniki, czyli no, taki trochę odpowiednik, może trochę Kopernika, trochę Muzeum Techniki. Więc tak naprawdę pod tym względem to jest spoko. Jeszcze tak jak już wspominałem, właśnie Planetarium, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, więc żeby to wszystko obcykać, to myślę, że tak porządny weekend, wiesz, dwa dni zwiedzania, macania, oglądania, zachwycania się, i moim zdaniem warto. Biorąc pod uwagę też, że na przykład z Warszawy jest bardzo blisko, pociągi jeżdżą co chwilę.
1: No ale widzisz, właśnie to jest ważne właśnie, że jest cały właśnie taki, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, tak, że masz możliwość zwiedzenia, zobaczenia czegoś jeszcze, tutaj właśnie wystawy, właśnie, żeby to się jakoś, powiem szczerze, że mam takie, im więcej widzę, Pyrkon też wyznaczył właśnie dobry kurs, właśnie, że masz jakby dużo dziedzin, tak, że to nie tylko jest gaming, że to nie jest tylko fantasy, że to nie jest tylko anime, manga, nie, że masz jednak różne dziedziny i że tak naprawdę, nie wiem, możesz iść ze znajomymi, którzy mają inne zainteresowania. I tak samo tutaj, nie, festiwal, wiesz, w zasadzie jeszcze komiks dodatkowo, nie, do retro. Więc może to jest jakaś metoda, może to jest właśnie tak, żeby dywersyfikować tą ofertę, tak? Mhm. Nie wiem, czy widziałeś w ogóle listę w ogóle gości na Pyrkonie. To nie jest tak, jak było w latach poprzednich, nie? Tutaj jest jeden twórca gier, tutaj jest jakieś tam, ci co nagrywają jakieś tam fajne materiały o grach, stópki, a to tam, wiesz, nagle się okazuje, że jakaś koreańska autorka książek, nie, mangi, przepraszam, ale właśnie jakiś autorzy książek też polski, więc jakby ta oferta jest właśnie, wiesz, dywersyfikowana, jest, wiesz, różnorodna, nie? No i to jest właśnie fajne. Właśnie może tak powinno to wyglądać w końcu. Że mamy tak, że te konwenty i te wszystkie imprezy to nie jest tylko takie, że ktoś później odpala i mówi, o Jezu, w moim mieście teraz będzie kolejny, wiesz, o Jezu, konwent, nie? Będą, zjedzie się banda tych popierańców.
0: Ale to przecież nie ma przymusu
1: uczestniczenia.
0: Uczestniczenia w takich imprezach, więc...
1: No z jednej strony tak, a z drugiej strony, wiesz, to też jest takie, wiesz, te właśnie te hobby, właśnie tak jak właśnie wyskakuje mi teraz właśnie oferta jednego z tych imprez, które się odbędzie w Warszawie w tym roku, że to jest, no, może to tych ludzi, którzy i tak, wiesz, nie byliby zainteresowani, jak oni widzą, że jak dużo osób z różnych fandomów uczestniczy, to też łatwiej się wtedy im otworzyć, tak, przy taką myślą, że może to nie tylko to banda popierańców, przebierańców.
0: Tak, skoro to przebierańcy w ogóle, to co mają mówić ludzie z Bulkowa i okolic, bo jak zwykle co roku tam odbywa się Castle Party, czyli wampiro-gotycka impreza i nie tylko, więc tak, no. W tym roku to... tak jak patrzę na zespoły, które będą grać, to o kurde, jest czym wybierać.
1: Tak, jest czym wybierać, no to widzisz, no to może i kapitan kiedyś zawita na nowo w płaszczu.
0: Na VNV Nation bym poszedł koniecznie,
1: widzisz,
0: tak.
1: Widzisz. No dobrze, kapitanie, moi kapitanie. Dzisiaj sobie porozmawialiśmy przede wszystkim o eventach, które odbyły się w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Mhm. Mieliśmy retro, mieliśmy mniej retro. Pogadaliśmy sobie o tym, jak to kiedyś wyglądało. No i takie trochę nasze bolączki o tym, jak to powinno wyglądać, a przynajmniej jak, co może powinno być zmienione.
0: Nasze bardziej, wiesz, marzenia, bo to tak, życzenia, tak. Marzenia niż
1: tak.
0: To...
1: Ale i tak trzeba przyznać, że i tak organizacja i właśnie wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, właśnie wszystko jest, że tak powiem, no coraz lepiej, tak? Dzieje się w naszym kraju i fajnie, że ta, wiesz, ta demo scena istnieje, a też, że tak powiem, ta cała scena, powiedzmy to popkulturowa, on też się rozwija. Mm-hmm. No to tak, chyba by było na tyle, jeżeli
0: dobrze,
1: chodzi o dzisiejsze
0: odcinek. Dobrze, ja jeszcze taką wrzutkę na koniec zrobię. Jak ktoś jeszcze nie kupił Hotline Miami, no to na Gogu jest do wyrwania za 9 ziko, więc polecam.
1: A jak ktoś nie ma, to niech zadzwoni, to ja mogę mu wysłać.
0: Tak, ale właśnie jest w dobrej cenie, więc myślę, że warto. Jeszcze czekaj, zobaczę, dwójka też jest promo, czy jest nie promo? Też jest promo, za 8 zł. Słuchajcie, za dwie dychy możecie mieć obie części, no kurde.
1: No, jak kapitan już poleca, to już nie.
0: Tak, chyba że zamiast Standard Edition wybierzecie Digital Special, tu jeszcze z muzyką, co polecam zrobić, to i tak płacicie 13 zł niecałe, dwójka, no to...
1: No to tak, to warto.
0: Słuchajcie, no.
1: No dobra.
0: Warto grać.
1: Warto o tym rozmawiać.
0: Tak. Dobrze. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy i...
1: No się słyszymy już niedługo.
0: Już niebawem, tak.
1: A żegnają się z wami.
0: Kapitan.
1: Oraz Gorki.
0: Do usłyszenia niebawem.

0: od węgli.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Kamu sendiri.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

pośpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele peta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach.

0: I będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

walki. Leżaki, fajki, parki. Leżaki, fajki. Ja na bok schowany. Ręce w kieszeni, parki.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: to vote.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: Wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

się. Wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

się pociemniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Yeah, we did. Son, you better just burn.